Mać coś, ej słodką kość, ładna, zgrabniutka, tyś jest miłość. Figurę masz i piękną twarz, usta czerwone, wszystko masz dość.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproś, że mnie, co mam w myśli, co mam w głowie, ratuj, że mnie, co

ładne, jak ma nóżki zgrabne. Suknie od kolana dana, moja dana, dziewczę, że aż miłe.